kukalenka zapupala, popalenka kuk, kuky nekukej, puk, puky nepupej, kukalia, kukalia, pupalia, pupalia, kukalia, kuk, pukalia, puk, tuky, tuky, tuky, tuk, a už ani muk. Kuk, puk, puky, puk, zakukala, kukalenka, zapopala, popalenka, kuk, kuky, nekukej, puk, puky, nepopej, kukalia, kukalia, popalia, kukalia, kuk, popalia, puk, juky, juky, juky, juky, a už ani muk.